Na chwalach 98 godzin Białostoku i Łagodni, 99 i 2 ubierasz ci, a tak samo na sajcie racja.com wysłuchajcie białoruska radio Racja. Sienia majem 2 czerwienia, autorak. Da pierwsza wypusku na wina zostaje ca dwie spalowej chwiliny, a heta czas, kap zahlanolimy u kalendar racji. I tak 2 czerwienia 1806 roku, kala miasteczka Radaszkowiczy, narodził się Aleksander Walotkowicz, jeden z kierowników powstania 1830-1831 roku. U 1875 roku Unia Świży zasnowana była nastawnicka seminaria. A u 1918 roku na hutary Sujacin narodził się Michał Macukiewicz, białoruski religijny dziejacz, archiepiskop Mikołaj białoruskiej autokiefalnej cerkwy u Zamierzy. Niepełne dwie chwiliny zostające do 6 godziny u Polszczy i 7 u Białorusi. I już za chwilinę poczynajem ranicu z racjami.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Мастацкія пленэры – гэта таксама і школы для мастакоў, асабліва маладых. Так лічыць малады мастак з Беластоку Радаслаў Мачіевіч. Практычна ўсё лета ён праводзіць на пленэрах перад усім народнай Беласточчыне. Таксама ён марыць самому выступіць арганізатарам пленэру і дзеля гэтага звяртаецца з прапановай да рэгіянальных уладаў. Кажа Радаслаў Мачіевіч.
2: Як тваё асабістае мастацкае жыццё? Ты адчуваеш, што адбываецца некі развой мастацкі, ты адчуваеш, што некія іншыя новыя тэмы з'яўляюцца, ты плануеш некія выставы?
3: Значит, павім так, я зацитую Збігнєва Садовського. От того сум власне пленэры, бо як познаєш нові особи, то теж познаєш різні нові техніки. Наприклад, зараз Олександр Некрашевич, он показував свій каталог. Ну, несамовита творчість, он малює такі монументальні образи. На пленэрі намалював теж мніше, але так пєкне, так несамовите, несамовите zrobione. No i też na przykład on używa werniksu damarowego. Ja też, Ola Bujkos, też artystka z Białorusi, jak byliśmy teraz w Hajnówce, ona używała tego werniksu damarowego. Ja po raz pierwszy na tym plenerze wykorzystałem ten werniks i naprawdę maluje się kompletnie inaczej, mimo że to jest cały czas te masło, czyli no farba olejna. No ja tak lubię wyjeżdżać na plener, bo to zawsze malować w grupie jest raźniej niż tak samemu w pracowni czy w domu. Tutaj w samej Narawce już jestem 6-7 raz w Starym Lewkowie byłem też 2 lata temu. Powiem tak, no na pewno 2 lata temu był to listopad i kolory kompletnie inne.
2: Lato tylko poczynается, jakie jeszcze plenery w twoich planach na te lety?
3: No ja za 3 tygodnie jadę na plener do Chełmna, organizowany tam przez powiat i przez panią Jadwigę Maj i Małgorzatę Wróblewską, a później z pleneru na plener jadę na Śląsk Opolski, na Górę Świętej Anny. To jest plener organizowany przez powiat Strzelce Opolskie.
2: Odnośnie wystaw, zdaje się, letoś była wystawa twoja na Białostoczynie. Co to była za wystawa i czy planujesz ty sio leta?
3: To czy powiem tak, ja zawsze planuję wystawy, ale nie zawsze są grosze na te wystawy. Tak więc no, teraz za bardzo nie mam czasu, bo jak jeżdżę z pleneru na plener, ale być może w galerii na RFK się coś uda zrobić później trochę, bo teraz też Zbigniew Sadowski to będzie miał wystawę, a poza tym zawsze szukam w Białymstoku takich wystaw indywidualnych, bo każdy plener to jest też wystawa, taka jak teraz poplenerowa, ale to jest wystawa grupowa. A te wystawy indywidualne są takie bardzo pożądane.
2: A jaka dobra placówka tu na Białostoczynie? Не скажем региональная, но я ведаю, что Белорусский музей у Гайновца и галерея Тамары Солоневич Наровца. Угу. Есть некие такие еще пляцовки такие, ну, тут.
3: То значит, я повем так, я писал мейлы до разных ośrodków культуры и штуки, но то отримал две ведомости с Тикочина о том, что очень интересный проект организации пленера, только что уже занимаются этим иные артисти, oraz с Хайновки, что, ну, нестety, там Урząd Miasta в этом году не имел на то фундуши. Але то был początek року. Od tego czasu jeszcze nie pisałem więcej, ale warto. No ja też niedawno pisałem do zastępcy prezydenta Białegostoku i powiedział, że to trzeba organizować z rocznym wyprzedzeniem, aczkolwiek żebym się odezwał później, czyli w listopadzie. Być może uda się coś zorganizować w Białymstoku, w samym mieście, w następnym roku.
2: Plener organizować taki, tak. Białostocki.
3: Tak, być może coś uda się zorganizować. Tak więc, ale to też zależy od Urzędu Miasta.
1: Radosław Maciejewicz uczył się w Mastackim Licei imienia Artura Grodgera u Supraśli, gdzie otrzymał specjalność grafika, a tak samo nabywał wiedzy w Uniwersytecie imienia Mikołaja Kapiernika u Toruni na Fakultecie Przyrodniczych Mastactw. Ale w uczobu na plenerach u wiadomych kalechał liczyć wielmi karysnej i kasztownej. A z Radosławem Maciejewiczem rozmawiał mój kalecha Wasil Krokwa.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: Усім сябрам з 3 ганга. Так. Już przy pani nagrałem, widziała pani?
4: I nie, tu, tu, tu, tylko normalnie, jakbyś mówiła, nie?
5: A wy sobie nawet możecie 4 razy nagrać to wszystko i później mi powiecie, która wersja wyszła. Najlepiej, tylko czekajcie, klasne.
6: A co mam teraz?
5: Miał się do czego odnieść.
7: Ja się troszeczkę oddalę, żeby cię nie zagłuszyć, bo...
5: Nie, nie, nie, śpiewaj
7: do mikrofonu. Mam jakoś zacząć?
8: Że...
7: No tak.
8: Ja się zamuszała, to...
7: Mam jakoś zacząć? Pan to wszystko... Tak, to dobrze.
9: U swojej profesjonalnej pracy robię to, co mnie podoba. Jest żurnalistem, jaki czytaje nowiny, a tak samo hukaczom, tak zwanym radiowcem. No i mają tam niejaki, a inszy, a zaciekawleni, jak ja, już nie dają mnie probytków, ale szmat mnie dają radości, tak można skazać, kiedy ich robię, mój nastroj podnosi się bardzo mocno.

0: 16 i 17 lipca Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcze 2010. Główna gwiazda festiwalu grupa Lapis Trubiackoi. Wystąpią również Rima, Schody, Trojca, Bez Nazwy i inni. Prócz koncertów spotkanie z Ignacym Karpowiczem, filmy Tamary Sołoniewicz i projektu Filmowe Podlasie Atakuje, warsztaty śpiewu białego i cała masa innych atrakcji. Szczegóły na stronie basowiszcza.org.
1: Zaraz już szmatka dołga taka nie ma, ale pierwsi basowiszczy byli charakterni a tym, że to studenty asabista rozmalowali scenę. To już odbywało się u Domu Kultury i tam już zdaje się 2 tygodnie do miera przyjemstwa studenty przyjeżdżali i rychtowali scenę. Zaraz tam nie ma nijakich cymbalów, ale zdaje się jeszcze szmat 2002, może 5 rok, jak scena była rychtowana ja studentami i dareczy dziękuję hetamu, kali oglądałem zdymki z minułych gadów, możam przygadać sobie, jako to było basowiszcza. To była wielmi fajna sprawa, zaraz tego nie ma. Z innych, chcieliśmy zaprosić na basowiszcza grupę Myslowic. Kończatek 90-tych gadów, oni wtedy byli samej wiadomej u Polszczy komandaj. Udało się nam czas jednego warszawskiego koncertu do Bica, do komandy, gdzie haworka, tam już muzyki, a mal haworać to przyjedąć, to tak, tam nie dorocha nawet, chcieli uziać ich raszej. Ni od tu, ni od siul, lider komandy każe: ale wiedajcie, że to nie pojedzie, my tam na pełną mordu dostaniemy. I nie przyjechali. Dumali, że Białorusy to taki niekulturny naród.
2: Susvietny hit od DJ Zona.
3: Abirajem suświetny hit sezonu, ciacham wakacjał. Nagadaju wam pieramoszczą suświetnych hitów tydnia zbiera śnia 2012 godu, pa czerwień 2013 godu. U hit paradzie sezonu zmachająca tak sama pieramoszczy drugoga miejsca z czempionami. Ty ja pieśni poczujecie u programie suświetny hit, jak i u efiry białoruska radioracja. Każdy poniedziałek pośla 19 godziny powodle polskiego czasu. U 5 wypusku hit paradu na lepszy suświetny hit tydnia.
4: Mnie na przykład nie chapaje taką świadomości, że to ja z każdym pytaniem, kiedy idzie pra huk, pra montaż, pra sytuacji znika i tam aparatury współczesnej. Ja z usiody prosto pierwszej, ja poszłam osoby, do której zwracałam się, był z usiody Łukasz. I kiedy u mnie wiem, znikali pytania ci, jakby pracujący razem na radioracja, ja tam tylko raz w tydzień bywają za swoje piradacze, ale pytania z usiody było szmat, ja z usiody prosto pytałam się, kiedy budzie na studii, ci budzie, jak ja budu, coś tam chcę zapytać. Mnie tego realnie nie chapaje, że to po prostu z usiody on był i ja wiedziałam, że on z usiody każdej sprawie mi pomoże.
5: Тут меняется в огле место, у яким отбывается басовище. Я помню, первый раз, то не было лавочек перед сценой. После этой лавочки з'явились, долгий час ничего не менялось. Час басовища, ну и зараз маем пляж под вятой, с очень меньшим местом, палатковую зону и за сценой с очень что иншее, чем было до гэту. А то, что на сцене, ну без ума у нас летний фестиваль, инше, чем за усёды, мне это тешить, бо я уже трох чарапах, а ДНРМ наслухался про этих годов 15 до воли. Червовый раз, как мне их все лето слухать, то просто здорово. Правду кажучи. І вельми мене тішить, що з'являються нові групи з Білорусі, яких у Польщі навіть ніхто і не чує ще у живому концерті, які я почули ми на басовіще.
6: To jest Słowuty Lapis Trubiecki, jaki no, czuło się pro jego szmat i on popularny w świecie był, a u nas nie, nikt to nie czuł, nie baczył jego.
5: Bo my krychu robimy taki filtr, że hurty, jakie ja nie śpiewałem, tylko wykluczone na białoruskiej mowie, ich krychu odpichwałem od siebie. Heta i dobra, i heta i kiepska, bo już zdarzyła się, że to niekilki hurtów rosyjskomownych odmysłowa przekładała swoje teksty na białoruską mowę, przejeżdżający na basowisz, a pośla okazało się, że połnaściu przewodzili swój materiał na jak raz mowę białoruską. Może z lapisami tak zdarzyć. Chociaż to już dowoli masztabna jest orkę kapmieniać mowu swojego śpiewu, ale nikoli nie trzeba mówić, że tak nie odbudzie. Chociaż jedna rzecz mi nie podoba się w odnosinach dasioletniach od basowiszcza, aż to kali organizator i gaworać pra 21 basowiszcza, to na początku gaworać Lapis Trubiecki, a tylko paśla basowiszcza. Krychu za mnoga tego lapisa. Mnie bolsz na przykład ciekawa pochledzieć urta BN ci trojcy hetaj, czym Lapis Trubiecki.
7: A ciebie nasza apostolska pieśnia, jaka ja jest najlepszym dokazem na to jest to psychodelik disco punk i liryczne techno jest żywe je w duszach wszystkich ludzi na Podlaszczy.

0: Proletariat RF Braga. Sytuacja może nie usim wiadoma, ja nawet tym, kto pobywał na basowiszcza. Zdajca w 97 rodzie wystupał hurt Proletariat. Tak samo, ty ja czasy dawoli wiadomy rock punk hurtu polszczy, ale grupa RF Braga wystupała u Wopratcy u taki aranżowy koler, sztany harodnika można skazać. Pomniu, trzy, może cztery gady później, ja sustrajał komandu Proletariatu w Warszawie, jaka wystupała u takoj że samej Wopratcy. I kiedy ja zapytał się Oleja, ci upłył na chyta, miał wystup na basowiszcze, on kazał, że to tak. Że to jedyny pobaczyli na basowiszcze grupę, jaka ich raz była apranuta u chyty sposób, i one chyta prosto uzięli. No i nie wiedział ci zaraz, jak to odbywałeś, ale ja pomniu, że to kaliści zausiody pażarniki lili wadoj u publiku kali, bo taka wielka jest pioka i to było fajne. Można skazać, że to jeszcze nie idzie tak do 2005 roku zjaulali się naprawdę współczesny białoruski kulturny, a nie jakie projawy. Pośle basowiszcza zastało się na tej rok muzycy i ta współczesność skończyła się. Ja myślę, że temu zaraz kryzys taki wielki, że muzyka, jaka prezentuje się na scenie, to nie muzyka młodej Białorusi, tylko muzyka świadomych Białorusów i nieciekawa dla młodzi prosto tu przyjeżdżać.
1: A w ogóle ten kryzys nastanął jeszcze i bać. Tak?
0: Właśnie temu. Ten festiwal może mnie podobać. Mnie 42 zaraz budzi. I mnie ta muzyka naprawdę podoba, co to się już cool. Ale zaduma basowiszcza nie była właśnie takiej. To było pokazać, że białoruska kultura tak sama ma swój współczesny adresak. I tu my na basowiszcza pokazujemy to. Pokazujemy to, czym zaraz ciekawi się molać, ale na białoruskiej mowie. Kap nie chce śpiewał po rosyjsku. Przy końcu minułego stachodzia to było prosto niezrozumiałe na basowiszcza. Kap organizator poczuł takie, że samy lepszy hurt, jaki u Londa nie śpiewaje za wielkie je groszy, chce do was przyjechać na basowiszcza i pośpiewać po rosyjsku, skazali, to niechaj on jedzie, gdzie chce, ale do nas na pewno nie będzie zaproszony. A tu już o niekilki wystupów rosyjskomownych odbyło się, no bo dla mnie to, że to uwieś czas festiwal ad Białoru sizuje, co nie wiedział nawet, jak to nazwać. Ja pamiętam, w 2003 chodzi, jak Nejra Dubel pierwszy nie ujechał na basowiszcza. My skazali, nie będzie bolszości pieśń po białorusku, to nie przyjeżdżajcie. Pierakłali, zaśpiewali po białorusku.

0: Łukaszem byli znakomi już 20 gadów. Prosta nasze muzyczne drogi schodzili się. Prawdę każdy Łukasz na początku mojej białostockiej drogi w Łódźni tutaj historii z muzyką był. My z nim poznajomili się, kiedy jeszcze ja grała z szkolnym, liceyjnym hurtem Homan z Hajnuki i z gadaga hurtu poczęła się nasze znajomstwa. A pośla długie gady prosta dziejności tutaj na białoruskiej niwie muzycznej przy organizacji koncertów. Łukasz często pobywał, rejestrował koncerty, zapisywał dla następnych pokoleń, można сказать, to jeszcze odbywało się w białoruskim ruchu, ale ważne, że z gadami ja już nie była młodziejsza, ale pojawiały się nowe młode wykonawcy Białostoku, wśród białoruskiej mniejszości i on zawsze prosto był pełny takiej energii, kap podtrzymywać, kap motywować do pracy, kap pomagać u zapisach, czy to hurt Homan nam udało się zapisać jedną kasietę w ten czas. A tam może był 99 czy 2000 rok i zapisali jego, dziękując Łukaszu, na maleńkiej studii wtedy pierwszej racji. Także to on był na poszlich momentom prosto przysutny u moim w naszym życiu.
1: A w ogóle jak ty oceniwałeś teraz sytuację takich nowych jakby żanrów białoruskiej muzyki? Nowych, a takich współczesnych, czyli ona przecież taki krychu odstała, czy nie?
2: Wielmi dobra na moją dunku zaraz muzyka u Białorusi. Chyta ja alternatywna rzecz, bo kiedy mówić pro popularną muzykę u Białorusi, no tu straszne rzeczy odbywają się. To jeszcze ja czuję tych wykonawców, że oni tam, zdaje się, stwarzają pieśni u podtrzymku za Białoruś, zdaje się, taka akcja już dzierżawna. No to już straszne, to ciężko nazwać popularną muzykę. Ja nie wiedzę, jak to może podobać się ludziom za naszej wschodniej mierzoju. No ale w Prahusty nie haworyca. Na zachodzie Europy takie pieśni robiła się chyba 30 temu nazad. Ale już tak samo dobra pop-produkcji z tego niezależnego boku. Takim dowoli ambitnym hurtam, jaki a pośrednim czasem nie wiedzą ci na żal, ci nie na żal pojszą rok muzyku, już grupa Dali. Grupa Pałac tak samo swojego czasu robiła super pieśni w tym masztabie pop sceny. No a rock muzyka, trzeba odznaczyć, to rock muzyka u Białorusi u wielmi dobrym stanie.
3: Na piątym powierzchu prywatnej kwatery zapiszę muzykę i nie zapotrzebuję zapłaty. Kali trzeba, jeden z dwoma amatorskimi kamerami, mikrofonami, całkiem bezpłatna zapiszę koncert. A kali powstaje pytanie, odkąd uziać wykonanie białoruskiej pieśni, z tego czy innego koncertu, albo zabytego już dysku z białoruskiej współczesnej muzyki, szmat kto podumaje, trzeba zapytać u Stepa. Wierzę, że to mianowita u jego znajduje się najbolszy archiw wideo i audio zapisał festiwalu Basowiszcza.
4: Питання вже більш дотична не басовіша, а може трансформація в нейке інше культурне мероприємство. Чи є такі шанси, як на Подляші, нейке нове мероприємство, може не у форматі фестивалю, але музичне.
2: Відбулася така імпреза у Białostoku у Ледовому палаці, коли виступав гурт Брут Ta i Dzieciuki. Tam przyszło bolż za 2000 ludzi, przy czym kwitki byli drogie do woli. A trymała się zrobić komercyjną imprezę, gdzie trzeba było zapłacić wielkie grosze i zapełnić uwieś Ladowy Pałac. I woś u tym na kierunku trzeba dumać ludziom, jaki ja choczuć niejak tu białoruską kulturę współczesną prezentować tu na Podlaszy, bo Białorusa chapaje, jak przychodzić. Szmat coś Białorusa, jaki ja przyjeżdżają ci zamierzy tu Polszczu na pracę. I tak samo z wielika, jak fotaj poślip na tak koncert. Kap nie wyjeżdżać niedzie u les, zadumować się jak wiernąć z tego lesu, a jak otrzymać się zostać, kap nie bić mazgą, gdzie pieranoczyć.
4: To bo kiedy muzyka naprawdę współczesna i zapotrzebowana, to ludzie gotowi płacić grosz.
2: Ludzie zaraz tak samo stali wielmi takimi komfortnymi. Kiedy tobie pod nosem zrobić koncert, to przyjdą. Nawet nie zawsze przychodzić, bo kiedy nawet festyny ty ja robię sobie białoruskie u Białostoku, to można skazać, to tam ktoś ci przy nachodzie przyszedł, to pogledził. A taka podmysłowa iści, to tutaj powinna być przede wszystkim dobry występowca, dobre miejsca. Białoruś to nie tak mała dzierżawa, jak tam nie stwarali się hurty. To skażam powodle usich dośledwań, miał jedna z bolsz edukowanych dzierżaw u świecie. Także tam już ludzi, jakie tym powinny zajmować się i zajmują się i robić to dobra. Zdaje się, chyba dwa temu nazad był robiony niejaki konkurs na lepszego hukoreżysiora tych dzierżaw postsowieckich. Piero ma gładział czynę z Białorusi, także Białorusy mają potencjał, aż turszki szturszok. No zaraz już to jadliga u politycy, tak samo stwarzają się nowe hurtowe, jakie ja choczuć wystupać i grać. I adnoż to u Białorusa odsutnicza i ta chwota śpiewać na białoruskiej mowie wśród tych nowych hurtów.
5: Na trzecim Hola Jamonaszka, taniec fryk, na drugim Andruś takim danch stralają ci miejsca pierwsze. Z pierwszego, 31 raz u szczęśliwej trynacatcy Tatiana Bielonoga ja. Jaka ja. Myślę, nie można odkazać u szczęśliwej trynacatcy. Najlepsza ja. 59 głosów. Tetianu winszujem, wspieram ocha i ja zapraszam was prymać udział u apytancy, co znachodzica na sajcie racja.com. Galasować możecie jedyn raz u sutki na lubuju kolkaść piesień. Da sustreczy u efiry, sustrekajem się dareczy prastydzień, a zaraz pieramożca.

0: Artaż, Uli Szubzdy i Jurki Leszczyńska. Zapis pamięci. U reportaży prochuczali wykazwani Jaosia Brou. Fragmenty pieradacz, jaki je stwarał Łukasz Ciepaniuk, a tak samo archiwne zapisy z jego udziałem.
1: DJ Zony. DJ Zona. Białoruska i Radio Racja Białystok.

0: Радыёрацыя. Мы разам. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
3: Усім сябрам з 3 года. Так. Już przy pani nagrałem, widziała pani?
4: I nie, tu, tu, tu, tylko normalnie, jakbyś mówiła, nie.
5: A wy sobie nawet możecie 4 razy nagrać to wszystko i później mi powiecie, która wersja weszła. Maila pilka, czekajcie, klasne.
6: A kto mam pierwszy raz?
5: Miał się do czego odnieść.
7: Ja się troszeczkę oddalę, żeby cię nie zagłuszyć, bo...
5: Nie, nie, śpiewa
8: mam jakoś,
7: ale
8: zacząć?
7: Dobrze, no dobrze.
4: Ja się zamuszała, to...
8: Mam jakoś zacząć?
7: Pan to wszystko... Tak, to dobrze.
9: U swojej profesjonalnej pracy robię to, co mnie podoba. Jest żurnalistem, jaki czyta nowiny, a tak samo hukaczom, tak zwanym radiowcem. No i mają tam niejakie inne zaciekawienie, jakie ja już nie dają mnie przybytków, ale szmat mnie dają radości, tak można powiedzieć. Kiedy ich robię, mój nastrój podnosi się bardzo mocno.

0: 16 i 17 lipca. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza 2010. Główna gwiazda festiwalu grupa Lapis Trubiackoi. Wystąpią również Rima, Schody, Trojca, Bez Nazwy i inni. Prócz koncertów spotkanie z Ignacym Karpowiczem, filmy Tamary Sołoniewicz i projektu Filmowe Podlasie Atakuje, warsztaty śpiewu białego i cała masa innych atrakcji. Szczegóły na stronie basowiszcza.org.
1: Zaraz już szmatka dołga taka nie ma, ale pierwsi basowiszczy byli charakterni tym, że to studenty asabista rozmalowali scenę. To wszystko odbywało się u Domu Kultury i tam już, zdaje się, 2 tygodnie do miera przyjemstwa studenty przyjeżdżali i rychtowali scenę. Zaraz tam nie ma nijakich symbalów, ale zdaje się, jeszcze szmat 2002, może 5 rok, jak scena była rychtowana ja studentami. I do rzeczy dziękuję hetamu, kiedy oglądałem zdymki z minułych gadów, możam przygadać sobie, jako to było basowiszcza. To była wielmi fajna sprawa, zaraz tego nie ma. Z innych, chcieliśmy zaprosić na basowiszcza grupę Myslowic. Kańcza tak 90-tych gadów, oni wtedy byli samej wiadomej u Polszczy komandaj. Udało się nam czas jednego warszawskiego koncertu Dabica, de komandy, gdzie Haworka, tam już muzyki, a mal Havora, czy to przyjedą, czy to tak, tam nie droga nawet, chcieli uziać ich raczej. Ni od tu, ni od siul, lider komandy każe: ale wiedajcie, że to nie pojedziemy, my tam na pełną mordu dostaniemy. I nie przyjechali. Думали, że Białorusy to taki niekulturny naród.
2: Сусветный хит от DJ Zona.
3: Abirajem suświetny hit sezonu ciachem wakacjał. Nagadaju wam pieramoszczał suświetnych hitów tydnia z wierośnia 2012 godu po czerwień 2013 godu. U hit paradzie sezonu zmachają co tak sama pieramoszczy drugoga miejscami z czempionami. Ty ja pieśni poczujecie u programie suświetny hit, jak i u efiry białoruskiego radioracja każdy poniedziałek pośla 19 godziny powodle polskiego czasu. U 5 wypusku hit paradu na lepszy suświetny hit tydnia.
4: Mnie na przykład nie chapaje tego świadomości, że to ja z każdym pytaniem, kiedy idzie pro huk, pro montaż, pro sytuacji z nikaj, tam aparatury współczesnej. Ja z usiody prosto pierwszej poszczególnej osoby, tylko zwracała się, był z usiody Łukasz. I kiedy u mnie wiem, znikali pytania, ci jakby pracujący razem na radioracja, ja tam tylko raz w tydzień bywają za swoje pieradacze, ale pytania z usiody było szmat, ja z usiody prosto pytała się, kiedy budzie na studii, ci budzie, jak ja budu, coś tam chcę zapytać. Mnie tego realna nie chapaje, że to prosto z usiody on był i ja wiedziałam, że to on z usiody w każdym sprawie mi nie pomoże.
5: Тут меняется в огле место, у яким отбывается басовище. Я помню, первый раз, то не было лавочек перед сценой. После этой лавочки заявились, а долгий час ничего не менялось. Час басовища, ну и зараз маем пляж под вятой, с очень меньшим местом, палатковую зону и за сценой, с очень что иншее, чем было до этого. А то есть, что на сцене, ну без умов на сёлетний фестиваль, инше, чем за усёды, мне это чешить, бо я уже трох чарапах, а ДНРМу наслухался про этих годов 15 доволи. Червовый раз, как мне их сёлета слухать, то просто здурел. Правду кажучи. І вельми мене тішить, що з'являються нові групи з Білорусі, яких у Польщі навіть ніхто і не чув ще у живому концерті, які я почули ми на басовище.
6: To jest Slavuty Lapis Trubiecki, jaki no, czuło się pro jego szmat i on popularny w świecie był, a u nas nikt nie czuł, nie baczył jego.
5: Bo my krychu robimy taki filtr, że hurty, jakie ja nie śpiewałem, tylko wykluczone na białoruskiej mowie, ich krychu odpichwałem od siebie. Hetej dobra i hetej kiepska, bo już zdarzyła się, że to niekilki hurtów rosyjskomownych odmysłowa przekładała swoje teksty na białoruską mowę, przyjeżdżający na basowiszcza pośla, okazało się, że to połnaściu pierowodzili swój materiał na jak raz mowę białoruską. Może z lapisami tak zdarzy. Chociaż to już dowoli masztabna jest orka, jak mieniać mowę swojego śpiewu, ale nikoli nie trzeba mówić, że tak nie odbudzie. Chociaż jedna rzecz mi nie podoba, co odnosi na dasioletniach basowiszcza, że to kiedy organizator gaworać pra 21 basowiszcza, to na początku gaworać lapis trubieckoja tolki paśla basowiszcza. Krychu za mnoga tego lapisa. Mnie bolsz na przykład ciekawa pochledzieć urta BN ci trojcy hetaj, czym lapis trubieckoja.
7: A co mnie nasza apostrofia pieśnia, jak nie kaja? Już najlepszym dokazem na to jest to psychodelik, disco punk i liryczne techno już żywe je w duszach wszystkich ludzi na Podlaszczy.

0: Proletariat RF Braga. Sytuacja może nie usim wiadoma, ja nawet tym, kto pobywał na basowiszcza. Zdajcie, w 97 rodzie wystupał hurt Proletariat. Tak samo, ty ja czasy dawoli wiadomy rock punk hurtu polszczy, ale grupa RF Braga wystupała u Wopratcy u taki aranżowy kolor, sztany harodnika można skazać. Pomniu, trzy, może cztery gady później, ja sustrajał komandu Proletariatu w Warszawie, jaka wystupała u takoj że samej Wopratcy. I kiedy ja zapytał się Oleja, ci upłył na chyta, miał wystup na basowiszu, on kazał, że to tak. Że to jedyny pobaczyli na basowiszu grupę, jaka jak raz była apranuta u chyty sposób, i one chyta prosto uzieli. No i nie wiedział ci zaraz, jak to odbywается, ale ja pomniu, że to kaliści za usiody pożarniki lili wadoj u publiku, bo taka wielka jest pioka i to było fajne. Można skazać, to jeszcze nie idzie tak do 2005 roku zjaulali się naprawdę współczesne białoruskie kulturne, a nie jakie prejawy. Pośle basowiszcza zastało się na tej rok muzycy i ta współczesność skończyła się. Ja думаю, że temu zaraz kryzys taki wielki, że muzyka, jaka prezentuje się na scenie, to nie muzyka młodej Białorusi, tylko muzyka świadomych Białorusów i nieciekawa dla młodzi prosto tu przyjeżdżać.
1: A w ogóle ten kryzys nastanął jeszcze i bardziej. Tak?
0: Właśnie temu. Ten festiwal może mnie podobać. Mnie 42 zaraz budzi. I mnie ta muzyka naprawdę podoba, to się jest cool. Ale zaduma basowiszcza nie była właśnie takiej. To było, jak pokazać, że białoruska kultura tak sama ma swój współczesny adresak. I tu my na basowiszcza pokazujemy to. Pokazujemy to, czym zaraz ciekawić się molać, ale na białoruskiej mowie. Jak nie ktoś śpiewał po rosyjsku przy końcu minułego stulecia, to było prosto niezrozumiałe na basowiszcza. Jak organizator poczuł takie, że sam lepszy hurt, jaki u Londa nie śpiewaje za wielkie je groszy, chce do was przyjechać na basowiszcza i pośpiewać po rosyjsku, skazali, to niechaj on jedzie, gdzie chce, ale do nas na pewno nie będzie zaproszony. A tu dużo niekilki wystupów rosyjskomownych odbyło się, no bo dla mnie to, że uwieść czas festiwal od Białorusizuje, co nie wiedział nawet, jak to nazwać. Ja pamiętam w 2003 roku, jak ten Redubel pierwszy

0: Łukasz często pobywał, rejestrował koncerty, zapisywał dla następnych pokoleń, można сказать, to jeszcze odbywało się w białoruskim ruchu, ale ważne, że to z gadami ja już nie była młodziejsza, ja, ale pojawiały się nowe młody, ja, wykonawcy Białostoku, środ białoruskiej mniejszości i on zawsze po prostu był pełny takiej energii, kap podtrzymywać, kap motywować do pracy, kap pomagać u zapisach, do rzeczy, to Hurt Homan nam udało się zapisać jedną kasietę w tej czas, a tam może był 99 czy 2000 rok i zapisali jego, dziękujący Łukaszu, na maleńkiej studii. Tej pierwszej racji. Także to on był na poszlich momentach prosto prysutny u moim naszym życiu.
1: A w ogóle jak ty oceniwałeś pierwszą sytuację takich nowych jakby żanrów w białoruskiej muzyce? Nowych, a takich współczesnych, czyli ona wciąż taki krychu odstała, czy nie?
2: Wielmi dobra, na moją dumku, zaraz muzyka w Białorusi, chyba ja alternatywna rzecz, bo kiedy mówisz pro popularną muzykę w Białorusi, no tu straszne rzeczy odbywają się. To jeszcze ja czuję tych wykonawców, że to oni tam, zdaje się, stwarzają pieśni u podtrymku za Białoruś, zdaje się, taka akcja jość dzierżawna. No to już straszne, to ciężko nazwać popularną muzykę. Ja nie wiem, jak to może podobać się ludziom za naszej wschodniej mierzoju. No ale w Prahusty nie haworyca. Na zachodzie Europy takie pieśni robiła się chyba 30 temu nazad. Ale jość tak samo dobra pop-produkcji, że ta niezależna haboku. Takim dowoli ambitnym hurtam, jaki a pośnim czasem nie wiedzą ci na żal, ci nie na żal pojszą rok muzyku, jość grupa Dali. Grupa Pałac tak samo swojego czasu robiła super pieśni w tym masztabie pop sceny. No a rock muzyka, trzeba odznaczyć, to rock muzyka u Białorusi w wielmi dobrym stanie.
3: Na piątym powierzchni prywatnej kwatery zapiszę muzykę i nie zapotrzebuję zapłaty. Kali trzeba, dzień z dwoma amatorskimi kamerami, mikrofonami, całkiem bezpłatna zapiszę koncert. A kali powstaje pytanie, od kul uziać wykonanie białoruskiej pieśni, z tego czy innego koncertu, albo zabytego już o dysku z białoruskiej współczesnej muzyki, szmat kto podumaje, trzeba zapytać u Stepa. Wierzchodna, że to mianowita u jego znajdzie się najbolszy archiw wideo i audio zapisał festiwalu Basowiszcza.
4: Питання вже більш дотичне ні басовіш, а може трансформація в ніяке інше культурне міроприємство. Чи є такі шанси, каб на Падляші ніяке нове міроприємство, може не у форматі фестивалю, але музичне.
2: Відбувалася така імпреза у Białostoku у Ladowym Pałacu, коли виступав гурт Брут i dzieciuki. Tam przyszło bolż za 2000 ludzi, przy czym kwitki byli drahije da woli. A trymała się zrobić komercyjną imprezę, gdzie trzeba zapłacić wielkie grosze i zapełnić uwieś Ladowy Pałac. I woś u tym na kierunku trzeba dumać ludziom, jak ja choczuć niejak tu białoruską kulturę współczesną prezentować tu na Podlaszy, bo Białorusał kapaje, kap przychodzić. Szmat coś Białorusał, jak ja przyjeżdżają ci zamierzy tu Polszczu na pracę i tak samo z wielika, jak fotaj poślip na taki koncert. Kap nie wyjeżdżać niedzie u les, zadumować się, jak wiernuca z tego lesu, a jak atrymać się za staca, kap nie bić mazgą, gdzie pieranoczyć.
4: To bo kiedy muzyka naprawdę współczesna i zapotrzebowana, to ludzie gotowi opłacić grosz.
2: Ludzie zaraz tak samo stali wielmi takimi komfortnymi. Kiedy tobie pod nosem zrobić koncert, to przyjdu. Nawet nie zawsze przychodzić, bo kiedy nawet festyny ty ja robię sobie białoruskie w Białostoku, to można skazać, to tam ktoś ci przy nachodzie przyszedł, to pochledził. A taka podmysłowości, to tu powinna być przede wszystkim dobry występowca, dobre miejsca.
5: Białoruś to nie tak mała dzierżawa, kap tam nie stwarali się hurty. To skażam powodle usich dośledwań miał jedna z bolsz edukowanych dzierżawa u świecie, tak że tam już ludzi, jakie ja tym powinny zajmować się i zajmują się i robić to dobre. Zdaje się, chyba dwa temu nazad był robiony niejaki konkurs na lepszego hukoreżysiora tych dzierżaw postsowieckich. Piero ma chyba działczynę z Białorusi, tak że Białorusy mają potencjał, a szturszki szturszok. No zaraz już ta jadliga u politycy tak samo stwarzają się nowe hurtów, jakie ja chcę czuć wystupać i grać. I odnoż to u Białorusa odsutnicza i ta chwota śpiewać na białoruskiej mowie wśród tych nowych hurtów.
6: Na trzecim Hola Jamanaszka taniec fryk, na drugim Andruś takim danch stralają ci miejsca pierwsze. Z pierwszego, 31 raz u szczęśliwej trynacatcy Tatiana Bielonoga ja. Jaka ja? Myślę, nie można odkazać u szczęśliwej trynacatcy najlepsza ja. 59 galasów. Tatianu winszuję, wspieram owa i ja zapraszam was prymać udział u apytancy, co znachodzi się na sajcie racja.com. Galasować możecie jeden raz u sutki na lubuju kolkaść pieśń. Da sustreczu efiry, sustrakałem się do reczy pras tydzień, a zaraz pieramożca.
7: Eta
1: był rap.

0: Reportaż Uli Szubzdy i Jurki Leszczyńska, zapis pamięci. U reportaży prochuczali wykazwani Jaosia Broł. Fragmenty pieradacz, jaki je stwarał Łukasz Ciepaniuk, a tak samo archiwne zapisy z jego udziałem.
1: DJ Zony. DJ Zona, Białoruska i Radio Racja Białystok.